0: 8 sati, 23 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
2: Say low, ya tú sabes, no hay más.